0: Ierga mnie palcia, dante, dante, zelu ten ześ, muzyka na kraj ześ, dore, witura zasadzi, lecaka tylundzu.
1: Make your fingers 103 FM.